tradycja, tu sam gdzie moja grobnia, wiera zimna, domowina i mlado meso bielo groblja. New Bosnische Kultura Revolution!